0: si ukozi FM. Sifisela wonke amazwe azodlala kwindebe yomhlaba ye FIFA 2026 impumelelo. Nawe mlaleli ungaphuthelwa le mdlalo ukozi FM.
1: Elumuntu obefanele khishe emosha.
0: Lezinye iziteshi ze SABC.

0: si ukozi FM. Sifisela wonke amazwe azodlala kwindebe yomhlaba ye FIFA 2026 impumelelo. Nawe mlaleli ungaphuthelwa le mdlalo ukozi FM.
1: Umuntu obekufanele khishe emosha.
0: Nezinye iziteshi ze SABC.

0: siyakhipha nokhulisa mfeka.
1: Yes!
0: Si ukozi FM sivisela wonke amazwe azodlala kwindebe yomhlaba yeFIFA 2026 impumelelo. Nawe mlaleli ungaphuthelwa lemidlalo uKhosi FM.
1: Ngumuntu obekufanele khishe emosha.
0: Lezinye iziteshi ze SABC.